dyżuję. Bo te blaki kurac. Fucking kurac, stary. To se sagda pula. Sagda.